0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

I paid my dues time after time. Have been my sentence.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁

0: to Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Sûr.
1: Tu Radio Dimash.
2: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
3: Z radiowej biblioteki. Adolf Januszkiewicz. Listy ze stepów kirgiskich.
4: Drodzy słuchacze Radio Dimash, do wysłuchania pierwszej w tym sezonie audycji z cyklu z radiowej biblioteki zaprasza Was Barbara Kędys. Dzisiaj będę czytać fragmenty książki pod tytułem Listy ze stepów kirgiskich i Dziennik podróży Adolfa Januszkiewicza w opracowaniu Haliny Geber. Została ona wydana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze we Wrocławiu w 2013 roku w ramach publikacji z serii Biblioteka ze Słońca, tom 28.

10 lat wcześniej, w roku 2003, kiedy to wypadała 200. rocznica urodzin Adolfa Januszkiewicza, ukazał się nakładem wydawnictwa Czytelnik w Warszawie pierwszy tom jego listów zatytułowany Listy z Syberii w opracowaniu Haliny Geber. Książkę tą czytaliśmy w poprzednim sezonie w Radio Dimasz. Teraz przed nami drugi tom z listami i dziennikami Adolfa z podróży w 1846 roku po terenie dzisiejszego Kazachstanu, zwanym w XIX wieku Kirgistanem. Dobrym wprowadzeniem do lektury będą objaśnienia zawarte w książce, które napisał Felix Wrotnowski. Doprowadził on do pierwszej publikacji obu tomów listów i dzienników niedługo po śmierci Adolfa w 1861 roku. Kolejne ciekawe informacje usłyszymy z noty wydawniczej napisanej przez Helenę Geber, która opracowała materiały do obu książek i jest autorką obszernych przypisów. A teraz zaczynamy.

Objaśnienie. Obok listów ze stepów kirgijskich znajdzie czytelnik wyjątki z dziennika podróży. To wymaga objaśnienia, które zarazem ułatwi objęcie całości przedmiotu. W marcu 1846 roku przybyli do Omska posłowie wielkiej hordy Kirgizów z oświadczeniem chęci poddania się berłu rosyjskiemu. Powodowały ich do tego szczególne domowe niepokoje, jakie sprawiał jeden z tamecznych sułtanów imieniem Kenesary, bohater pustyń odgrywający rolę na kształt Abd el-Kadera. Od lat kilkunastu był on niebezpiecznym przeciwnikiem władzy rosyjskiej, coraz głębiej rozszerzającej się w stepy. Dobrowolnie lub przymusem gromadził rody kirgijskie, z nimi napadał wojskowe posterunki Rosjan, w pienie wycinał i nieraz rzucał postrach aż w granice Syberii. Te jego zagony stawały się częstokroć dokuczliwe i swoim. Nie oszczędzał opornych jego woli, dopuszczał się rabunków i spustoszeń. Komendy rosyjskie w Omsku i Orenburgu, przeznaczone do czuwania nad podległymi Kirgizami, przemyśliwały ciągle o sposobach pozbycia się tak dolegliwego nieprzyjaciela. Ale trudna była rada z wodzem, który w nieszczęśliwym dla siebie razie rozpraszał swoje siły w piaszczystych i bezwodnych obszarach, a potem znowu je skupiał na innym punkcie stepu. Gdy więc przybycie posłów nastręczało dobrą sposobność, pograniczny zarząd średniej hordy, rezydujący w Omsku, zajął się skwapliwie wysłaniem wyprawy zbrojnej nad rzekę Lepsę. Tak dla przyjęcia w poddaństwo sułtanów wielkiej hordy, jako też dla zadania z ich pomocą ostatecznego ciosu Kenesaremu, który zasiadł w wąwozach gór Ałatał. Dowództwo wyprawy objął sam pograniczny naczelnik, generał Wiszniewski. Do boku jego przydani byli dla spełnienia szczególnych poruczeń, oprócz tłumaczów i kancelarzystów, dwaj urzędnicy zarządu. Wielokroć pierwej obeznany ze stepami kirgijskimi Wiktor Iwaszkiewicz i ścisłą z nim przyjaźnią złączony, młodszy w służbie nasz autor listów. Cała karawana wyszła z Omska 7 maja, traktem pocztowym na Semipałatyńsk do Ajaguzy, gdzie stanęła 25 tegoż miesiąca. Dowódca inną drogą przez Kokbekty przybył tamże 10 czerwca, a 13 na czele siły zbrojnej złożonej ze 100 kozaków i jednego działa i chówca Kirgizów kokbektyńskich ruszył dalej i po 6 dniach drogi stanął nad Lepsą w dolinie Ojdżalał, przerzniętej rzeką Sarymsaktą. W ciągu 20-dniowego pobytu w tym miejscu zgromadzili się pomału sułtani i odbyła się ceremonia przyjęcia ich pod berło Rosji. Przyrzekając wierność, dali oni jednak do zrozumienia, że nie chcą podnieść ręki na swojego rodaka, potomka Hanów, Kenesarego, który zresztą w takim jest położeniu, że już nadal szkodliwy być nie może. Nie przyszło tedy do spotkania się krwawego, i wyprawa wojenna zawód swój skończyła, pozostały tylko czynności administracyjne. Dnia 7 lipca generał Wiszniewski z siłą zbrojną pociągnął na powrót ku Ajaguzie. Urzędnicy zaś cywilni pod zwierzchnictwem Iwaszkiewicza pozostali w stepach dla zrobienia popisu ludności i majątku różnych ałów kirgijskich. Udali się naprzód do granicy chińskiej, potem posuwali się zwolna w stronę Ajaguzy, nareszcie ku Omskowi, dokąd przybyli 12 października. Przez całe te 5 miesięcy z górą świętej pamięci Adolf utrzymywał dziennik podróży, dzień po dniu, bez przerw, zapisując nie tylko wypadki zachodzące, ale spostrzeżenia i uczucia własne. Niekiedy łatwe jego pióro pod wpływem świeżego wrażenia unosiło się rozleglej, zwykle jednak robił krótkie notatki dla wsparcia swojej pamięci. Miał bowiem zamiar, jak o tym w jednym liście wyraźnie nadmienił, wolnym czasem wygotować porządny opis wyprawy. Zdaje się, że opisowi temu chciał nadać formę na wzór korespondencji Jacques Monta o Indii.
Tak przynajmniej sądzić można z listów, mianowicie na początku podróży pisanych do rodziny i przyjaciół. Listów tych wszystkich, jakie zebrać udało się, jest tu numerami oznaczonych 20. Kilka z nich, 11, 12 i 15, było naprzód drukowanych w Warszawie w Kronice Wiadomości Krajowych i Zagranicznych. Zaraz potem Biblioteka Warszawska w spożytach swoich na styczeń, marzec i kwiecień 1859 roku umieściła ich 14, od 1 do 12, 15 i 18. Inne znalazły się bądź w samym dzienniku podróży, bądź w zbiorze korespondencji zachowanym przez rodzinę. Wszystkim widocznie za podstawę służyły notatki codzienne. Początkowych kart 19 dziennika przelanych w korespondencję sam autor wydarł z niego i zniszczył. Na dalszych okresy przeniesione do listów poprzekreślał. Karty wydarte obejmowały przeciąg czasu od 8 maja do 13 czerwca, czyli od wyjazdu z Omska do opuszczenia Ajaguzy. Właśnie ta pierwsza część wyprawy znajduje się zupełnie opisana w 12 początkowych listach. Dalsze listy, podzielone znacznymi odstępami, nie składają już jednego ciągu opowiadania. Trudno byłoby z nich samych powziąć dokładne wyobrażenie drugiej części podróży, dotyczącej głównie jej celu. Wypadało tedy odstępy te zapełnić i treść listów połączyć wyjątkami z dziennika podróży, które przy tym mają swoją własną wartość, zawierają mnóstwo ciekawych szczegółów i zajmujących opisów. Daty wszędzie są podług kalendarza rzymskiego. Feliks Wrotnowski.

Nota wydawnicza. Zespół listów i zapisków dziennika Adolfa Januszkiewicza z wyprawy w stepy, ówcześnie zwane kirgiskimi, zawiera opis podróży na teren dzisiejszego Kazachstanu, którą autor zesłaniec przebywający w Omsku odbył między 8 maja a 12 października 1846 roku jako urzędnik służby cywilnej w pogranicznym zarządzie Kirgizów Syberyjskich. Razem z przyjacielem Wiktorem Iwaszkiewiczem, również zesłańcem, towarzyszył on rosyjskiemu generałowi Mikołajowi Wiszniewskiemu, naczelnikowi tego zarządu, który dokonywał aktu ostatecznego w owym czasie przejęcia tych ziem pod władzę Imperium Carskiego. Januszkiewicz przemierzył długi szlak przez Semipałatyńsk i Ajagus aż do gór Ałatau i doliny rzeki Lepsy, już blisko linii granicznej z Chinami. Zadaniem Polaków było spisywanie tamtejszej ludności i jej dobytku, głównie koni, bydła i stad owiec. Relacja Adolfa Januszkiewicza składa się częściowo z listów do rodziny i przyjaciół, częściowo sprowadzonego w trakcie podróży dziennika. Po jego śmierci w 1857 roku całość materiału, który Adolf przywiózł z zesłania, przekazał jego braciom przebywającym po powstaniu 1831 roku na emigracji, przyjaciel z zesłania poeta Gustaw Zieliński. Na prośbę też braci Eustachego i Romualda rękopisy te odczytał i opracował Feliks Wrotnowski, dawny kolega z Uniwersytetu w Wilnie, uczestnik powstania na Litwie, później również emigrant. Od 1854 roku kierujący Biblioteką Polską w Paryżu. Edycja Wrotnowskiego objęła dwa tomy pod wspólnym tytułem Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepów kirgijskich. Wydanie pierwsze Paryż 1861, wydanie drugie Berlin 1875. Tom pierwszy stał się kanwą wydanych przez warszawskie wydawnictwo Czytelnik w 2003 roku listów z Syberii. Tom ten, poszerzony o listy z innych archiwów, opatrzył obszernym wstępem pod tytułem Mickiewiczowski Adolf oraz zebranymi przez siebie ilustracjami Janusz Odrowąż Pieniążek. Teksty opracowała edytorsko, kolacjonując je z rękopisami w Bibliotece Paryskiej i Bibliotece imienia Zielińskich w Płocku Halina Geber. Tom drugi wydania Wrotnowskiego, opisujący półroczną wyprawę kazachską w 1846 roku, stanowi w dużej mierze odrębną całość. Opisuje trzecią najdłuższą wyprawę Januszkiewicza w stepy kirgijskie. Dwie wcześniejsze wyprawy w czerwcu 1843 i w czerwcu do lipca 1845 roku były dużo krótsze, a relacje z nich zostały wplecione w korespondencję zawartą w tomie pierwszym. Natomiast materiał z tomu drugiego, notatki spisywane dzień po dniu w 1846 roku, stanowił dla ich autora niewątpliwie zaczątek przyszłej pracy literackiej, i dlatego utrzymywał on w pierwszych tekstach formę listów, wzorując się na odkrywczym wówczas dziele francuskiego przyrodnika Victora Jacquemonta z podróży do Indii i Tybetu. Correspondence 1833. Pracy tej jednak nie ukończył, pozostawiając zapiski z późniejszych miesięcy w postaci dziennika. Wczesne listy, przygotowane być może jeszcze przez autora, drukowane w czasopismach Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych w 1857 i Biblioteka Warszawska w 1859, wydawca paryski połączył z rękopisami dziennika w porządku chronologicznym, tworząc ciągłą opowieść z podróży, a zarazem pierwszy polski opis Kazachstanu w formie drukowanej książki. Bliskie tematyczne relacje polskie, jak album Bronisława Zalewskiego z własnymi rycinami czy krótki opis wycieczki w stepy kirgijskie Adama Suzina, ukazały się później. Ponadto tekst Januszkiewicza stanowił dokument dość ważnych historycznie wydarzeń, porządkowania Rosji w 1846 roku
ostatniej z wielkich grup plemiennych koczujących między Irtyszem a Syrdarją, wielkiej hordy Kirgizów. Listy Januszkiewicza w czasach nam współczesnych odkrył Janusz Odrową-Szpieniążek, przygotowując wydanie poezji Gustawa Zielińskiego Kirgiz i inne poezje 1956 roku, a także tropiąc szlaki wędrówek Adama Mickiewicza, który w imię przyjaźni z Adolfem wprowadził jego postać do trzeciej części Dziadów. Ustalił on wiele faktów z życia Adolfa i jego rodziny. Opisał bohaterską postawę młodego powstańca, niewykorzystany talent poetycki i ciężki los na zesłaniu. Utrwalone przez polskiego zesłańca opisy kraju kazachskiego żywo zainteresowały docent Fajnę Stiekłową, filologa Uniwersytetu w Almacie. Ujęto bohaterstwem młodego Polaka i szlachetną postawą wobec towarzyszy i wydarzeń losu, a zarazem bystrością i trafnością obserwacji życia stepowych koczowników, poszerzyła ogromnie naszą wiedzę o autorze listów. Mając dostęp do archiwów rosyjskich w Almacie, Omsku, Tobolsku i Moskwie, spenetrowała ich zasoby dotyczące losów zesłańczych tego okresu. Odnalazła korespondencję na temat sprawy Januszkiewicza i wyroku sądowego, kara śmierci zmieniona na bezterminowe zesłanie, a także późniejsze raporty policyjne oraz świadectwa starań o jego uwolnienie. W 1936 roku przyłożyła listy dotyczące wyprawy kazachskiej na język rosyjski. Przyczyniła się też do powstania przekładu kazachskiego Łukasza Selskiejewa w roku 1979. Opublikowała wiele prac w języku rosyjskim i w tłumaczeniach polskich wysoko oceniających to pisarstwo dla badań dawnej historii i kultury Kazachów. Adolf Januszkiewicz został uhonorowany nazwą ulicy w Almacie, dzisiejsza Almaty. Niestety zasłużona badaczka nie doczekała nowego wydania polskiego, zmarła w 1980 roku. W naszym kraju przestrzeń obejmująca zesłańcze losy Polaków na Syberii jest ogromna. Odkrywamy ją stopniowo i nieco wyrywkowo. Wielu Polaków przyczyniło się do poznania i rozwoju tej części świata. Swoje zasługi położyli Benedykt Dybowski, Bronisław Piłsudski, także Adolf Januszkiewicz i wielu jeszcze innych. Są w dawnych opracowaniach syntetycznych Zygmunta Librowicza, Michała Janika i nowych powojennych. Oprócz już wymienionych praca Antoniego Kuczyńskiego, Zofii Trojanowiczowej, Stanisława Makowskiego, Wiktorii Śliwowskiej, Barbary Koc, Jerzego Fiećki, Jana Trynkowskiego. Wydanie tekstu Januszkiewicza zajmuje w tym ciągu znaczące miejsce. Do działań edytorskich dołącza wielka praca dokonana przez niewielką liczbę osób, mieszkańców rodzinnych stron Adolfa, do których tak bardzo tęsknił, dokąd wrócił w roku 1856, a po śmierci w 1857 tutaj został pochowany. Dziś nie ma rodzinnego dworu ani nawet wiejskiego cmentarza, a jednak w 2006 roku w pobliżu wsi Dziachylnia pod Kojdanowem na Białorusi, były to ziemie dawnej Litwy, odnaleziono resztki zdewastowanego grobu Januszkiewicza. Prace na terenie pokrytym już przez dzikie zarośla zainicjowały mieszkanki Kojdanowa, Hanna Sudnik-Marusewicz i jej córka Weronika. Z pomocą kilkorga przyjaciół, głównie archeologa z Białoruskiej Akademii Nauk, docenta Mikoły Krywalcewicza oraz potomków rodziny rzeźbiarza Waleriana Januszkiewicza i malarza Feliksa Januszkiewicza, podjęto w 2006 roku prace badawcze, w efekcie których odkopane zostały trzy rodzinne płyty nagrobne: matki Adolfa, Tekli z Sokołowskich Januszkiewiczowej, Herbu Lubicz, zmarłej w 1860 roku, Maryli Januszkiewiczowej, żony brata Januarego oraz ich syna Michała. Płyty umieszczono na postumentach, a przed mogiłami ustawiono wielki głaz z wyrytymi w brązie epitafium ku czci Adolfa Januszkiewicza. Tekst epitafium pochodzi z dawnego grobu i jest pióra Antoniego Edwarda Odyńca. Obok stanął wielki drewniany krzyż.
Te wydobyte płyty i pamiątkowy głaz tworzą dziś mały cmentarz, świadczący o dawnej kulturze tej ziemi. W planach jest stworzenie muzeum. Zadanie to trudne, ale organizatorzy nie szczędzą wysiłku. W początku 2008 roku odbyła się w Mińsku uroczysta wieczornica z udziałem wielu gości. W tymże 2008 roku Hanna Sudnik-Matusewicz przełożyła na język białoruski i wydała tekst tomu pierwszego z wydania Wrotnowskiego. Halina Geber.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce.

0: miejsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Ага, кишкене дауыстарыңыз тағы.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

желбіреткен. Ағайын шамалы дауыстарыңыз, дауыстарыңыз.

0: 领军墨化封豪士，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半径，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Proszę, Li Yu Gang, Li Ma Xi,

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Que je vis, que je meurs. Que je ris, que je pleure.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Was it him?

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

让我想起他们那双无助的眼，住在那美丽风景苍茫的地方。

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

on. Come on. Let me go through. Are you ready? Show me, man.

şirketten. Al. Aha ya! Hadi hadi.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: You look so beautiful today. Once you said, white is your favorite color, because it's the color of a wedding gown.
2: I dreamed about you. In my dream, you're a superhero. Forever, guarding my world.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Tara!

Sizin şirkenin Bergis Birge Bergis Bergis Gülük Tamaşa.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

기름에 타가다 타가다 타가다 타가다 락스벳

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 领军墨化封豪史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: Gość Radia Dimasz.
1: Witam serdecznie słuchaczy Radia Dimasz i zapraszam do wysłuchania rozmowy z gościem Radia Dimasz. I właściwie zastanawiam się, czy mogę nazywać gościem, ponieważ jest to osoba znana naszemu fanklubowi, osoba bardzo ceniona, lubiana, a mowa o panu Żandosie Karimbajew. Witam pana serdecznie.
2: Witam również. Tyle dobrych słów. Czuję się jako celebryta.
1: I bardzo słusznie. I bardzo słusznie.
2: Dziękuję. I dziękuję i oczywiście powitam. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Radio Dimasz. I witam państwa również.
1: Proszę mi powiedzieć, jest pan w Polsce od niedzieli, w niedzielę pan przyjechał. O tym, dlaczego pan przyjechał, w jakim celu, co było powodem przyjazdu, co się wydarzyło, to porozmawiamy za chwilę, a moje pierwsze pytanie będzie, jakie są pana wrażenia po przybyciu do Polski, po ilu latach nieobecności?
2: W Polsce ja byłem ostatni raz jesienią, jeżeli szczególnie mówić, to pod koniec września 2002 roku, kiedy prezentowaliśmy wraz z panem Margulanem naszą książkę, tak, tu w Polsce. I z tamtego czasu, już w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem. Więc bardzo cieszę się z tego powodu, że jestem w Polsce, mam taką możliwość porozmawiać z moimi przyjaciółmi, znajomymi i po prostu spacerować po Warszawie.
1: Tak. Czyli Warszawa się zmieniła trochę przez 3 lata?
2: Warszawa się zmieniło, zmienia się, okazuje się, szybko. Ja wczoraj na przykład spacerowałem wzdłuż ulicy Belwederską, zajrzę, jadę tramwaj. Ja myślałem, a skąd? Kiedy? Nigdy tutaj nie było tramwaju, ja mówię. I tam zapytam u pani, i ona powiedziała, że już w ciągu 2 lata jak funkcjonuje. Tak szybko zbudowali te tory i słusznie, bardzo. Ja w ogóle rzecz biorąc i Polska się zmienia tak szybko, to można zauważyć. I mi się bardzo podoba. Jak byłem w Warszawie, to dla mnie to jest Warszawa, zajmuje się takie szczególne miejsce w moim życiu, ponieważ 6 lat mieszkałem wraz z rodziną w Warszawie, mieszkaliśmy na Smyczkowej, tej części miasta. Więc jak przyjechałem, to jest była druga połowa, pod wieczór poniedziałku, więc kilka godzin tak spacerowałem na czystym powietrzu, usłuchając taką polszczyzną warszawiaków.
1: A mówi pan świetnie po polsku, przerwy żadnej nie widać, piękna, że tak powiem, pięknym słownictwem pan się posługuje, także gratuluję, że zachował pan taką umiejętność, że z łatwością pan posługuje się językiem polskim mimo przerwy i mimo tego, że się pan w Kazachstanie nie posługuje tym językiem na co dzień. To były słowa na temat zmian w Polsce, w Warszawie, a proszę mi powiedzieć na temat studia, proszę nam tu jakąś laurkę wystawić.
2: Tak.
1: Jakie
2: i
1: wrażenia?
2: Kilka. Moje gratulacje. To urządzone jest wszystko piękne.
1: Zmieniło się,
2: tak,
1: prawda?
2: Zmieniło się ten i nowe urządzenie, i kamery pojawiły się tu. Wcześniej nie zauważyłem tego, czy było kamer, czy nie. Kiedy przynajmniej ja tutaj byłem, tak? I prowadziliście ze mną wywiad. I teraz to nie tylko radio, Dimasz, to taki miks, synteza radio z telewizją. No. I moje gratulacje, to na pewno to bardzo ważne zmiany, potrzebne dla rozwoju Radio Dimasz.
1: No tak, Zbyszek też uważa, nasz szef Radia Dimasz, że to wymaga tego jakby czas, że powinniśmy się rozwijać nieustannie. Także myślę, że dla Zbyszka to było ważne, dla mnie również i dla całej redakcji Radia Dimasz te słowa, że widać postęp, że
2: zdecydowanie widać.
1: No to się ogromnie cieszę. Mam nadzieję, że proszę trzymać za nas kciuki, żebyśmy wykorzystali te zmiany.
2: Na maksa, tak?
1: Tak, na maksa, żebyśmy nie ustawali w pracy, tylko wykorzystywali. To tyle, jeśli chodzi o pana wrażenia ze studia, a proszę mi powiedzieć, co pana przywiodło do Polski.
2: Dziękuję za pytanie. Ja przyjechałem, aby prowadzić swoje spotkanie, wykłady. Tak, dobrze wiecie państwo, że jestem współautorem tej naszej książki.
1: Proszę przypomnieć tytuł, tak, bo ja mam, jestem posiadaczką.
2: Historia polsko-kazachskich kontaktów. To jest, zapomniałem nawet.
1: Na przykładzie?
2: Na przykład wybitnych postaci.
1: Obu narodów.
2: To ja pamiętam języku kazachskim, tak, języku tak. Polskim. To
1: też dokładnie pan przekazał.
2: Ucieka. I to prezentowaliśmy w 2002 roku jesienią, jak wcześniej powiedziałem. I jest
1: w 2022.
2: Książka była napisana w 2021, ale z powodu pandemii wtedy nie dało się normalnie prezentować, a my ustaliliśmy, że będzie prezentacja tylko tak offline, nie online, bo dla nas to było ważne, tak, aby przyjechali ludzie, normalnie spotkali, rozmawialiśmy, więc ja prezentowaliśmy. Więc jest dużo zainteresowania cały czas z tą książką. Niedawno, kilka miesięcy temu do Kazachstanu przyjechała polska delegacja. Ja wtedy poznałem pana Stanisława Uniewskiego, pana prezesa kompanii Astwa z Białegostoku. Tutaj chciałbym podkreślić, że ten pan robi sporo. W Kazachstanie otworzył dwa ośrodka. Takich kazachsko-polskich, to jest dla rozwoju gospodarki, zielonej gospodarki. To jest jeden ośrodek, znajduje się przy Uniwersytecie Eurazjatyckim, Narodowym Uniwersytecie w Astanie, drugi Jesil, Uniwersytecie Jesil. I niedawno otworzyli, wtedy była mowa i pan zainteresował się z tym tematem, tak jak zajmuje się z Kazachstanem, to zapraszał. Może do Polski. I z tej okazji, z tej możliwości wykorzystałem, planowaliśmy mój przyjazd do Polski. Miałem wykład w Białymstoku,
1: tak?
2: Muzeum Pamięci Sybiru. Piękne zorganizowane, tyle ludzi i w szczególności chciałbym zwrócić tutaj uwagę państwa, że brali udział kilku Sybiraków przedstawicieli.
1: Czyli nie potomkowie, ale najstarsi Sybiracy.
2: Tak, najstarszy pan, który brał udział na tym wykładzie, to ma 97 lat. Czuje się świetnie, rusza się, więc mój szacunek do tego pana. A kilka pań jeszcze, no około tym wieku, więcej niż 90 ma lat. No to jest świetne, że to jest, oni wszyscy powiedzieli, że my jesteśmy dziećmi Kazachstanu, ponieważ pamiętamy Kazachstan. To jest dzieci, obywatele II Rzeczpospolitej, którzy kiedyś zostali deportowani do Kazachstanu. To 40-41 latach, tak? I więc rozmawialiśmy o tych czasach, ja prezentowałem swój wykład, historię kazachską, no to jest 33 faktów historii kazachsko-polskich, najciekawszych faktów historii kazachsko-polskich kontaktów, powiedzmy tak. No to na taki temat była prezentacja. Od razu powiedziałem, że przepraszam za moją polszczyznę.
1: To chyba w pierwszy dzień pobytu, bo teraz tak, już nie tak, ma za co przepraszać.
2: Ja powiedziałem, że to jest na co dzień nie korzystam, więc jeżeli gdzieś wyskakuje jakieś słownictwo rosyjskie lub innych językach, ja przepraszam, że mam nadzieję, że mój to jest taki kresowy polski wystarczy.
1: Nie, mówi pan doskonale mówi pan.
2: Dziękuję.
1: A pana wypowiedź, ponieważ te wykłady pana, one teraz zostały poszerzone, bo ja pamiętam, że kiedy my słuchaliśmy, to było 25 faktów. One zostały teraz poszerzone o pana badania, to znaczy ja wnioskuję, że pan nieustannie poszerza jakby swoją wiedzę, prowadzi kolejne jakieś badania do tego tematu związków polsko-kazachskich. No i oczywiście no, musi pojawić się tu pytanie, jest szansa na wznowienie książki, już poszerzone wydanie o nowe fakty?
2: Cały czas to jest ten temat jest moim hobby. Cały czas zajmuję się, uczestniczę w różnych wydarzeniach, to jest konferencjach, spotkaniach, występuję czasami i od obywateli Kazachstanu, różnych okręgów otrzymuję nowe informacje na ten temat, tak? Więc zbieram cały czas, zapisuję sobie, sprawdzę informację. W tym razem to nie jest możliwe, ale być może w przyszłości tak, no zobaczymy, tak? Ale jestem popularyzatorem tego tematu. Ja bym chciał, aby więcej Kazachów znali o tych polskich postaciach, którzy pracowali w Kazachstanie, tak, zrobili tyle na rzecz Kazachstanu, dla rozwoju różnych sfer w Kazachstanie i również o życzliwości Kazachów i o polskich postaciach, którzy w różnych okolicznościach byli zesłani, czy sami pracowali, sami decydowali i w wyniku znaleźli się w Kazachstanie. O losach tych Polaków ja bym chciał, aby więcej znali w Polsce, wiedzieli w Polsce. Tak.
1: No bo to jest, powiem szczerze, że to jest taki temat, no jakby to są mało znane tematy. Ja sama, która interesuje się Kazachstanem, to właściwie poznałam to dzięki panu. Książkę pana przeczytałam, powiem jednym tchem. Każdy wie, co to oznacza. To była książka, która około 520 stron, bo ja kojarzę sobie, że tak grubą książkę ja przeczytałam właściwie 2 dni i 2 noce. Naprawdę, tak szybko i tak jest tak świetnym językiem napisana. Dla mnie to było... sama przyjemność, czytanie, potem wywiady były z panem, bo żeśmy dość sporo o tym jeszcze mówili. No i powiem szczerze, że no też bardzo chcielibyśmy popularyzować. My staramy się to robić tu na antenie Radia Dimasz. Oczywiście nie mamy takiej wiedzy jak pan, nie mamy takiego doświadczenia i tej nam brakuje takiego warsztatu historycznego. No to, co jest możliwe, zapraszamy, rozmawiamy z osobami, które uczestniczyły w tych albo są świadkami, albo potomkami osób, które miały te doświadczenia właśnie bycia w Kazachstanie. Wiem też, że wczoraj brał pan udział w niezwykle ciekawym spotkaniu, tak. Czyli krąg pana działalności rozszerza się już naprawdę znacząco, bo gościł pan
2: w Senacie.
1: W Senacie Rzeczpospolitej Polskiej.
2: Rzeczpospolitej. I tutaj chciałbym podziękować panu ambasadorowi Władysławowi Sokołowskiemu, który kiedyś pracował w Kazachstanie jako ambasador Rzeczpospolitej. I to jest polski inteligenta, to jest bardzo doświadczony człowiek, od serca kochający Kazachstan, popularyzujący kazachską tradycję, historię Kazachstanu i wydawca. Niesamowity człowiek i chciałbym najpierw podziękować panu. I po drugie, to było zaplanowane jeszcze no, gdzieś miesiąc temu. Ja wczoraj byłem w Senacie. Okazuje się, że wtedy było posiedzenie Senatu. Ruch.
1: Był pan świadkiem pracy od zaplecza, jak to wygląda?
2: 20-30 dziennikarzy czekają. Ktoś wyszedł, od razu łapią, takie cudzysłowie. I co pan myśli, co pani myśli na ten temat? No, takie pytania, odpowiedzi. My z panem Władysławem Sokołowskim czekaliśmy na pana Kazimierza Kleina. On brał udział na tym posiedzeniu. I później wszedł i w takim gronie senatorów, pracowników, dyplomatów i polskich, i kazachskich prezentowałem. To jest, no można, miałem wykład na ten temat. To jest kontynuacją tego samego wykładu. Dlaczego tak robiłem? Ponieważ ja bym chciał, abyśmy korzystali z tego potencjału, co mamy, tak? I pan senator Kazimierz Klejna, on kiedyś był członkiem tej komisji tak z rozwoju współpracy z państwami Azji Centralnej, czyli Azji Środkowej, jeżeli tak można powiedzieć.
1: I on był też w Kazachstanie, prawda, niedawno?
2: Był kilku razy i mówił, że osobiście zna pana prezydenta, Kasymżomarta Tokajewa, naszego pana prezydenta, z tego czasu, kiedy on był senatorem. Dużo jeszcze oprócz, to jest mojej prezentacji, mojego wykładu, rozmawialiśmy sporo o Kazachstanie. Bardzo życzliwy człowiek, zainteresował się i miałem wiele pytań od przedstawicieli Senatu Rzeczypospolitej i postarałem się tak odpowiedzieć w takim kompleksowo, systemny sposób, dowodami, więc bardzo miło mi było, tak.
1: A to chodzi o to, że rzeczywiście to jest zupełnie inaczej, jak się rozmawia w takiej, powiedziałabym, gronie, prywatnie, tak, w prywatnej rozmowie, bo można wiele kwestii poruszyć, można jakby, to jest wtedy dowiedzieć się faktycznie w takiej rozmowie, jak wygląda sytuacja, nie wiem, bo pewnie i gospodarcza, i polityczna, i jakieś tego typu sprawy można omówić. Te więzi, które się nawiązuje, takie prywatne, to często one się potem przekładają na taką inną współpracę, jeśli ma się taki punkt zaczepienia, ja to zawsze nazywam.
2: Ja postarałem się, co mamy wspólnego, co mieliśmy wspólnego, tak, o tych postaciach, co oni zrobili w Kazachstanie i o tych Kazachach, którzy kiedyś również znaleźli się na byłych terenach Rzeczypospolitej. Na przykład opowiadałem, że kilku studenci podczas jeszcze Imperium Rosyjskiego znaleźli się w Warszawie i studiowali w warszawskich uczelniach, tak? I później, jakie losy mieli już, kiedy wracali do Kazachstanu. To jest czasy represji stalinowskich. Później jeszcze opowiadałem o takim znanym kazachskim postaci, ministrze autonomii Kokandu, Mustafa Czokaj, który miał takie ścisłe kontakty z Polakami przez ruch Prometeusz, tak.
1: Czyli z Piłsudskim.
2: Tak, Piłsudski. I opowiadają, że to jest, zaczynając od 1929 roku, w ciągu 10 lat, kiedy było trudno, gospodarczo było trudno w całym świecie, właśnie Polacy finansowali jego czasopismo Jasz Turkistan, czyli tłumaczeniu Młody Turkistan. I o tym, i różnych, i późniejszych takich ciekawszych faktach. I to było tak bardzo przyjemne, myślę, że i dla panów senatorów było takie emocjonalne, empatyczne, tak,
1: tak.
2: To wyglądało. Więc byłem bardzo zadowolony. Myślę, że i taki sposób dalej trzeba działać, aby zbliżyć nasze państwa. Chociaż nie mamy wspólnej granicy, ale mamy wspólną historię.
1: Tak, to jest bardzo pięknie powiedziane, bardzo ważne, że mamy wspólną historię. Czy pan sam przypuszcza, że jest po pana wizycie jakaś szansa, żeby tego typu spotkania, wykłady, żeby jakby kontynuować, bo ja bardzo bym chciała, żeby...
2: Teraz robię się sporo. No, powiem, że na przykład, gdzie ja byłem na tym Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, tam pan dyrektor teraz jest przewodniczącym tej komisji i jest jeden przewodniczący ze strony polskiej, drugi przewodniczący ze strony kazachskiej. Ze strony kazachskiej jest pan profesor Ziabek Kabuldinow. A tutaj dyrektor pamięci, Muzeum Pamięci Syberii. Więc oni robią, oni puścili takie czasopismo wspólne i interesujący fakt fakt w trzech językach ja czytałem, tak? To jest i po polsku, i po rosyjsku, i po kazachsku. I to jest świetnie, to jest już,
1: no, bardzo,
2: już współpraca.
1: Rzeczywiście, tak.
2: I pan dyrektor powiedział, że to jest już krótko, chyba pod koniec tego następnego tygodnia on się rusza w kierunku Kazachstanu. I najpierw do Azji Centralnej, później będzie to posiedzenie, takie no, spotkanie z kazachskimi kolegami w Almaty. I to jest bardzo taka ścisła praca i to tutaj chodzi i o archiwach kazachsko-polskich. W tym kierunku działa. Tak? Jeszcze chciałbym powiedzieć, że no to ośrodki, centrum, tak, Abaja, którzy działają.
1: Tak,
2: i
1: tak.
2: Ten pan, nasz wspólny znajomy, Maksim Ponomarenka z Almaty, to zrobił tyle.
1: To jest to wiele lat. Tyle projektów,
2: tak,
1: to ja sam.
2: Jego inicjatywy. I z jego to jest wynik pracy. On zrobił tyle na rzecz rozwoju takich dobrych stosunków między naszymi państwami. I moje gratulacje dla Maksima Ponomarenka.
1: Mieliśmy okazję, powiem, gościć tu w studio. Wyjątkowy, naprawdę bardzo głęboki człowiek.
2: Człowiek, tak.
1: Także pozdrawiamy prawda. Przy okazji, jeśli tak. będzie słuchał, to z wielką radością, że tak powiem, przekazujemy najgorętsze pozdrowienia. Tak. Ja przekazuję polskie, a pan Żandos z Kazachstanu pewnie prosto.
2: Tak. I jeszcze oprócz tego współpracują różne uczelnie, a jeszcze na tym poziomie politycznym. Najważniejsze, aby była ta współpraca na poziomie politycznym. I tutaj chciałbym podkreślić, że kiedy przyjechał, jak wcześniej wspomniałem, że pan Stanisław, pan profesor, pan prezes Stanisław Uniewski przyjechał do Astany, aby otworzyć na bazie tego uniwersytetu ISIL ten ośrodek kazachsko-polski dla rozwoju gospodarki zielonej. Tak? I więc wtedy okazuje się, jednocześnie przybyła taka duża delegacja polskich posłów Sejmu. 5 osób.
1: Ale to niezależnie, jakby tak.
2: Niezależnie,
1: w jednym czasie.
2: Ale tam się spotkali wszyscy. Oczywiście ze strony Uniwersytetu ISIL mieli zaproszenie, przyjechali i brali udział na tej uroczystości. I to jest, generalnie to jest członkowie tej komisji łączności Polakami za granicą. I brali udział posłowie Majlisu Kazachstanu, jeszcze pan ambasador Rzeczypospolitej Kazachstanie, pan Michał Łabenda.
1: Tak.
2: I tutaj powiem, że...
1: To jest, ja bym chciała poprosić, żeby pan opowiedział
2: tak,
1: sytuację,
2: tutaj,
1: którą ja miałam okazję już usłyszeć.
2: Tak, oni brali udział. I później no, tłumaczenie z języka kazachskiego na język polski, nie, przepraszam, języka rosyjskiego na język polski i odwrotnie. I pan Michał Łabenda, ja zauważyłem, że cały czas postara się i 100% występuje w Kazachstanie w języku kazachskim i to ja myślę, że bardzo dobre i takie, no,
1: to jest niesamowite,
2: jest, tak,
1: to jest wielki rzecz. Szacunek dla kraju, tak. W którym się pełni taką misję.
2: I chciałbym informować, że to jest bardzo, no, ze strony Kazachów, obywateli Kazachstanu, mają taki szacunek, pan ambasador, tak? I wtedy ja tłumaczyłem z języka kazachskiego na język polski dla posłów
1: z Polski.
2: Rzeczpospolitej, siedzących, którzy nie rozumieli, o co chodzi. Ja zacząłem od razu tłumaczyć na język polski. Postarałem się. I to było takie niesamowite wyrażenie.
1: Zabawne nawet, bym powiedziała, zabawne, takie anegdotyczne tak. trochę wydarzenie.
2: I pan ambasador, okazuje się, on jest absolwentem Uniwersytetu Narodowego dzisiejszego imienia Alfarabiego w Almaty. Kierunek orientalistyka, tak? I tam arabski, jeszcze nie wiem, inny język, ale studiował, on prawie biegle mówi, posługuje się językiem kazachskim. Okazuje się, kiedy przyjechał jako student do Kazachstanu, on mieszkał z Kazachami z Mongolii. To jest nic nie mówiący oprócz kazachskiego i mongolskiego. To jest po rosyjsku zero, a po angielsku również chyba to samo. I rozmawiali tylko
1: wyjścia.
2: I wyłącznie w języku kazachskim, tak? Współlokatorzy.
1: Tak.
2: I studia była. I z tego powodu myślę, że pan ambasador tak świetnie mówi po kazachsku.
1: Czyli po prostu nie miał wyjścia, był zmuszony rozmawiać i rozumieć, tak. co do niego mówią. Ja w ogóle to powiem szczerze, że tą sytuację, która się wydarzyła, że pan tłumaczył tak. moim rodakom tak. to, co mówi ambasador Polski z kazachskiego.
2: No, tak.
1: Pan tłumaczył tak. moim rodakom na język polski to, co mówi ich, że tak powiem, rodak po kazachsku. To jest przyjmowane jako absolutnie hit. To jest anegdota. Będzie to już naprawdę, także powiem, że zabawna niezwykle sytuacja. Bardzo, bardzo taka znamienna.
2: Tak, nie było zaplanowane. Specjalne.
1: Tak, tak, ja domyślam się, że to było spontanicznie.
2: Specjalnie zaplanowane, to spontanicznie. Ja siedziałem tak i pan ambasador tak nagle zaczął mówić po kazachsku, tak, wszyscy.
1: I wszyscy się kręcili, nikt nie rozumiał.
2: Mnie patrzy i to patrz, ja kiwałem głową i zacząłem się tłumaczyć.
1: Tak, tak, tak, także no niesamowita sytuacja. Warto uczyć się kazachskiego, ja to się, tak. No i teraz chciałabym zapytać, no, jeśli pan pozwoli,
2: oczywiście,
1: czy mogę zapytać
2: oczywiście.
1: O takie pana plany jeszcze związane z Polską?
2: Polska zajmuje w moich planach szczególne miejsce. Oczywiście będę wracał od czasu do czasu. Tutaj z Polską związane jest moje plany naukowe. Jako badacz kontaktów historia kazachsko-polskie, chciałbym jeszcze wrócić. Tak? No, brać udział w różnych konferencjach i oczywiście spotkać się z fanklubem Dimasza Kudaibergena, którzy działają, no, robią sporo, tyle niesamowite czasami rzeczy dla popularyzacji Kazachstanu i popularyzacji języka kazachskiego, tradycji kazachskich. I dziękuję od serca. Chciałbym podziękować, szczerze mówiąc, od serca za to. I ja będę związany cały czas z Polską. I tutaj dziękuję, że publikowaliście tą wiadomość. Polski rząd ocenił.
1: Chciałam o tym wspomnieć, ale dobrze, że pan mówi od razu, bo ja z wielką dumą i radością chciałabym przedstawić słuchaczom. Ja o tym pisałam, ale nie wszyscy. Zaraz poproszę pana, żeby pan o tym opowiedział, co?
2: Ja nie w specjalny sposób mówię, po prostu to zawsze jest przyjemne, kiedy jesteś oceniony.
1: Doceniony.
2: Doceniony.
1: Tak.
2: Polski rząd docenił moje jakby taki bagaż naukowy.
1: Wieloletni.
2: Wieloletni. Ja zaczynając od 2005 roku zajmuję się z tym tematem. Miałem jedną monografię do przyjazdu do Polski i około 30 artykułów naukowych na ten temat, tak? I wystąpień, wywiadów w Kazachstanie. I w tym roku otrzymałem, ale decyzja okazuje się była w zeszłym roku. I zostałem odznaczony odznaką benemerito, tak? To jest podpisem pana ministra
1: Sikorskiego,
2: Radosława Sikorskiego, i tą oznaką otrzymałem w Almaty. Dziękuję
1: tak,
2: za to.
1: Tak, to jest za szczególne zasługi dla popularyzacji kultury, tak, historii polskiej. To jest wyjątkowy, to jest taki, bym powiedziała, wyróżnienie bardzo dużej wagi. Także ja, jeśli mam okazję, bo ja już o tym mówiłam, gratulowałam z całego serca.
2: Dziękuję
1: w imieniu całego naszego społeczności fanklubowej. Chciałam podziękować, pogratulować, bo pan robi rzeczy naprawdę takie spektakularne. Także gratulacje wielkie, to zawsze jakby będziemy o tym mówić i wspominać jeszcze wielokrotnie, że jest pan posiadaczem takiego wyróżnienia Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Benemerito, jeszcze raz powtórzę, także gratulacje.
2: Dziękuję.
1: To ja myślę, że tak, to na pewno nie będzie koniec wyróżnień, dlatego że cały czas jakby pracuje pan na kolejne. Ja jeszcze powiem tylko, że jakby pan jest takim, wspiera właściwie nasze też działania. Cokolwiek, z czymkolwiek się zwrócimy, ja myślę, że nawet możemy to tu powiedzieć, bo my tak działamy. Jeśli potrzebna jest pomoc, ktoś z Kazachstanu przyjeżdża, my pomagamy, a ja muszę powiedzieć trochę tak prywatnie, że kiedyś nie tak dawno do Kazachstanu na pierwsze swoje targi wyjeżdżała taka firma z Gdańska, młoda firma, bardzo działająca prężnie na rynku medycznym, sprzętu medycznego i ponieważ bardzo się denerwowali, pierwszy raz byli, w ogóle mieli wyjazd do Kazachstanu, to jest nieraz bariera wielka dla osób, które jeszcze nie były właściwie nie wiem, w krajach Azji, na przykład centralnej, to ja poprosiłam o wsparcie pana Żandosa. I pan Żandos, nie dość, że przyleciał do Almaty z Astany, przyleciał do Almaty, towarzyszył tym panom, tej firmie od początku do końca. Właściwie można powiedzieć, że zamienił się w menadżera firmy, ponieważ mówił po kazachsku, po rosyjsku, tłumaczył i z polskiego, i na odwrót, więc chcę powiedzieć,

0: znać kulturę Kazachów, więc powiem szczerze, że właśnie też w takich sprawach można zawsze na pana liczyć. Tak. Także bardzo
1: postaramy się własnych możliwości, miarowo z własnych możliwości. To przyjechali chłopaki z Gdańsku, to niesamowite takie młodzi menedżerzy. To jest, i
0: tacy naukowcy ich, w zasadzie, bo oni są naukowcami.
1: Ich wynalazek to jest naprawdę niesamowita rzecz, tak, urządzenie, które pomocnicze dla osób, no, inwalidów, tak, niepełnosprawnych, którzy nie umieją mówić, ale mózg się, no,
0: jeszcze
1: funkcjonuje,
0: pracuje, tak.
1: Pracuje. I tam z pomocą tego urządzenia można się kontaktować. I było duże zainteresowanie ze strony kazachskich lekarzy. I myśleli, no, część tych osób, którzy przyjechali do tych targów w Kazachstanie, myśleli, że znajomość języka angielskiego i rosyjskiego wystarczy. Nie,
0: tak, nie
1: okazuje się. Część tych osób zaczęli mówić po kazachsku. Tłumaczyłem dla wszystkich.
0: Tak,
1: nie
0: tak.
1: Tylko dla nich, i dla wszystkich tłumaczyłem. I w międzyczasie to jest, rozmawialiśmy z innymi, to jest z tymi przedstawicielami innych kompanii, przedsiębiorstwami polskimi, na temat na przykład literatury polskiej, tak, XIX wieku.
0: To się zdziwili, to, prawda? To,
1: tak, zostali szokowani. Ja cytowałem niektórych pisarzy z XIX wieku, klasyków polskich, i to jest, i na co dzień, to trwało ile? 4 dni gdzieś?
0: Tak,
1: 3-4 dni. To w ciągu 3 dni non-stop rozmawialiśmy na ten temat z Polakami.
0: To się ostro zdziwili, prawda? Ja nie chcę dyskredytować nikogo, ale ktoś, kto zajmuje się techniką, to być może literatura nie zawsze jest taka...
1: Ale interesuje się, okazuje się, tak.
0: No to dobrze, dobrze. W każdym razie ja to celowo poruszyłam ten temat, żeby też mieć okazję podziękować, żeby powiedzieć, że my mamy takie jakby związki kazachskie, nie tylko historyczne, ale na bieżąco, że się wspieramy, tak. Za każdym razem, kiedy my potrzebujemy pomocy ze strony Kazachstanu, kiedy Kazachstan jakiejkolwiek pomocy tutaj potrzebuje, to też my się wspieramy. I tak wygląda ta współpraca nawiązana 2 wieki temu, a my ją...
1: kontynuujemy.
0: A my ją w jakiś sposób współcześnie trochę, tak, można powiedzieć, że też kontynuujemy. Tak. Że
1: to prawda.
0: Że takie przyjaźnie nawiązane cały czas, to nie ma jakby w zasadzie, no, możemy liczyć po prostu na taką.
1: Tutaj chciałbym podkreślić, że polski fan klub na czele z panią prezes Teresą Konkol jest takim nieoficjalnym ambasadorem Kazachstanu w Polsce, a ja postaram się być odwrotnie w Kazachstanie, tak?
0: Tak, tak. My to odczuwamy za każdym razem, jak przyjeżdżamy. My to odczuwamy zawsze, że mamy takie wsparcie i o nas mówi pan i to wiemy. Także dziękujemy bardzo serdecznie. Nie wiem, czy zechciałby pan, bo tak poruszyliśmy dość sporo tematów, ale ja już pana uprzedziłam przed wejściem na antenę, że to będzie taka swobodna rozmowa, gdzie porozmawiamy o tych wrażeniach, o tych kierunkach jakby naukowych pana działań, co będzie kontynuowane. Mieliśmy okazję również powiedzieć o pana takim zaangażowaniu i pomocy dla Polaków, którzy się znajdą w Kazachstanie. Także to tak, żeby pokazać, jak wyglądają te relacje polsko-kazachskie, tak, w naszych współczesnych czasach. W nasze dni, z naszej perspektywy, tak. Czy jeszcze coś chciałby pan przekazać, może wykorzystając to dzisiejsze spotkanie?
1: Ja... Każdym razem nie uda się, ale obserwuję, posłucham programy, wywiady na radio Dimash przez sieci społecznościowe, korzystając z YouTube, ale mi się bardzo podoba. To jest też w dobrym kierunku. Myślę, że trzeba dalej kontynuować, aby jeszcze mocno rozwijali się nasze kontakty. Kazachsko-polskie, tak? Może być, nie wiem, w przyszłości, pani Tereso, w jeżeli jakikolwiek członek, gdzie masz fan klubu, będzie w Kazachstanie, może być jakieś przez pomocą jakiejś kamery, nagrywa jakieś wywiady takie krótkotrwałe z obywatelami Kazachstanu, o ich wrażeniu, tak? To jest naturalny sposób.
0: Tak, tak, takiego kontaktu bezpośrednio.
1: Bezpośrednio, tak? Jeżeli

0: Ktoś mówi w języku rosyjskim, ktoś mówi w języku kazachskim, pomocą, nie wiem, inne osoby z tłumaczeniem na język rosyjski, tak, taki sposób.
1: Tak.
0: I to robi wrażenie, to robi wrażenie. I czasami można spotkać się z takimi osobami, którzy również jest związane, może być nie z Polską, ale z Polonią, tak, z tymi deportacjami. I trzeba to samo robić i będąc w Polsce. Ja wczoraj spotkałem tylu tych, jak wcześniej powiedziałem, przedstawicieli Sybiraków, jeszcze żyjących, ale tak emocjonalne.
1: To było wzruszające.
0: Wzruszające, tak emocjonalne rozmawiali ze mną. Nie chcieli puścić gdzieś w ciągu pół godziny, bo tam czekali dziennikarze przed tym wykładem zrobił ze mną wywiad jeden dziennikarz, a później druga dziennikarka cały czas czekała na mnie. I jeszcze to jest ten pracownik muzeum, aby pokazać ich wystawę. Tak?
1: To mamy
0: i normalnie. A nie puścili gdzieś, rozmawialiśmy po wykładzie gdzieś pół godziny.
1: Rozumiem.
0: Ale wzruszające to, takie emocjonalne. Jeszcze wśród tych osób znaleźli się kilka osób, którzy, no, repatrianci, tak, z Kazachstanu, byli obywateli Kazachstanu, którzy mają takie równe, postarają się mieć ściśle kontakty z Kazachstanem. Oni również rozmawiali ze mną. No to jest tacy. Mm-hmm. Gdzieś chyba kilka tysięcy na terenie tutaj, tak, Polski. Jeszcze myślę, że można byłoby zrobić tyle miejsc, macie, takie tyle zabytków, pięknych, przepięknych miejsc, na przykład o tych, jak się nazywa, gdzie było zdobycie soli pod Krakowem.
1: Wieliczka.
0: Tak.
1: Pan był tam, prawda?
0: Byłem. To jest niesamowite. Nie mamy. To jest zrobione jakby kiedyś zdobywano sol, ale później już jak turystyka.
1: Tak. To robi wrażenie
0: ten
1: niesamowite.
0: Kanał Augustowski, tak?
1: Tak.
0: Gdańsk, Toruń, to te Mazury. Stąd trzeba, nie wiem, w jaki sposób, macie różnych
1: Tak, mamy różnych fanów,
0: mieszkańców,
1: tak,
0: którzy mieszkają, są lokalnym ludnością. I tam zrobisz takie krótkie, nie wiem,
1: reportaże i potem je...
0: Chociażby takie posty, nie?
1: Tak.
0: I niech Kazachowie przyjeżdżają do Polski.
1: Ja to zapiszę.
0: Tak, Kazachowie przyjeżdżają do Polski, a Polacy przyjeżdżają do Kazachstanu. Przecież dla Polaków wiza nie jest potrzebna, tak?
1: Tak.
0: Z tego do Mangystau, do Barawoj, do Astany, do Katonkaragaj na wschodzie Kazachstanu, do Almaty, do Szaryn, do Morza Aralskiego, tak? Więc jak mówię, Dimasz, welcome to Kazachstan.
1: Tak.
0: Zapraszam do Kazachstanu.
1: To wszyscy właśnie tak. Ja z tego zaproszenia korzystam systematycznie, bieżąco, także bardzo się cieszę. I mam takie uczucia właśnie, chcę to powiedzieć, że nie jest to udawane, nie jest to wykreowane sztucznie. Ja po prostu w momencie, kiedy przekraczam granicę i ląduję w Kazachstanie, to po prostu jakby mnie, no, rozpiera mnie taka radość szczera. To jest też kawał mojego serca tam.
0: No tak.
1: Naprawdę, to jest szczere.
0: U mnie to samo.
1: No właśnie,
0: Kiedy przekroczę granicy Polski, kiedy widzę te krajobrazy, lasy polskie, tak, zieleń wszędzie. A natomiast pani, to jest stepy nasi,
1: tak.
0: I kiedy wyląduje samolot, to jest jezioro koło Astany, tak? Astana.
1: Tak, ale chcę powiedzieć, że mam takie uczucia szczere, bardzo takie jakby pełne, taka radość dla mnie, że ja odcinam, jak to się mówi, kupony, już liczę dni do kolejnego wyjazdu. Naprawdę.
0: Czekamy także na pani i w ogóle rzecz biorąc państwo cały czas. Jeżeli potrzebne będą jakieś kontakty naukowe i innego charakteru kontakty, miary możliwości, postaramy się pomóc, tak, aby był rozwój, aby była współpraca między naszymi państwami, aby Polska nie kojarzyła dla obywateli Kazachstanu, to jest daleka Polska, tak?
1: Tak, że to ma być...
0: I to jest, nie było, że aby, to jest, kojarzyło się z Syberią, tak? To jest, Kazachstan ma obywateli i Polska to samo, bardzo otwartych. bardzo takich empatycznych, tak? Szerszych.
1: Tak,
0: bardzo.
1: Tak.
0: I to trzeba z tego korzystać. I ja widzę, że działalność, to jest stowarzyszenie Dimash Fan Club Polska, to jest służy jakiejś mierze, aby było pomostem między naszymi krajami.
1: Tak, tak.
0: Ja również to samo robię, tak?
1: Tak,
0: w miarę możliwości.
1: Tak.
0: I wielu naszych, moich rodaków robią to samo. Więc służmy dalej.
1: Tak, tak. Misję trzeba dalej, tak, że tak powiem, prowadzić, to jest pewne. No i tylko możemy życzyć sobie i panu siły, żeby zdrowia i siły, żeby jak najwięcej działać i żeby starczyło czasu, tych wszystkich umiejętności i żeby można było dalej promować ten niesamowity, niezwykły kraj, nie tylko stepów i jurt. Kiedyś od tego zaczynaliśmy, prawda?
0: Tak, tak. Kojarzy początek pan? Drogi.
1: To był początek drogi. To był jeden z pierwszych wywiadów, o tak. ile nie pierwszy. Kazachstan to kraj nie tylko stepów tak. i jurt. Pan nam o tym opowiadał, ja już to widziałam. Widziałam i stepy, i jurty, i nie tylko stepy i jurty. I teraz taką klamrą trochę kończymy nasze spotkanie tu. Ja bardzo serdecznie dziękuję za to, że znalazł pan czas i nas odwiedził. To było dla nas niezwykle ważne, dlatego że pan jest tu takim bohaterem w sumie tego Radia Dimash. To był pierwszy kontakt, pierwsze wywiady, które udzielaliśmy, które pan udzielił, które zapisaliśmy w języku polskim i kazachskim. One są do tej pory na stronie radia. Ja zachęcam i na YouTube. Można sobie wrócić do nich, do tych naszych. Część osób wraca, bo pyta mnie. Także można posłuchać. To są niezwykle interesujące, szczególnie dla osób, które planują wyjazd do Kazachstanu. To jest podstawa, to jest baza. Nawet muszę powiedzieć, że teraz te wyjazdy, które planujemy, za każdym razem wracamy i jeszcze sobie odsłuchujemy o rzeczach, które pan mówi i zaznaczamy, które miejsca, o których pan mówił, które warto zobaczyć. Także to też jest pana zasługa.
0: Dziękuję.
1: Także dziękuję bardzo serdecznie za pana wypowiedź, za ciekawą rozmowę, taką luźną dzisiaj, ale bardzo, bardzo interesującą. Będziemy czekać na pana kolejną wizytę. Życzymy powodzenia we wszystkich planach pana. Prosimy pozdrowić Kazachstan, prosimy pozdrowić rodzinę.
0: Dziękuję.
1: I będziemy w kontakcie.
0: Tak. I zapraszamy do Kazachstanu. Pani Teresa w Kazachstanie. Swoje Teresa. Pani Teresa w Kazachstanie jest celebrytką. Od razu łapają dziennikarzy. Więc zapraszamy cały czas do Kazachstanu.
1: Dziękuję
0: bardzo za zaproszenie.
1: Dziękuję również.
0: Miłego dnia.
2: Gość Radia Dimash.
3: To Radio Dimash.
4: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 凭君墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi je rêve?

Tu Radio Dimasz. Nazywam się Artur Bartkowski i rozpoczynamy cykl audycji pod tytułem Między Wisłą a Stepem. Polacy w Kazachstanie. Historia, pamięć, tożsamość. Będzie to opowieść o ludziach, których los połączył dwa odległe światy. Polskę i Kazachstan. O ludziach, którzy znaleźli się tysiące kilometrów od ziemi swoich przodków. O pamięci, która potrafi przetrwać w rodzinie dłużej niż język. O kraju stepu, wielkich przestrzeni, wielu narodów i wielu historii. Dla nas, słuchaczy Radia Dimasz, Kazachstan nie jest tylko odległym państwem na mapie Azji. Kojarzy się z głosem Dimasza Kudaibergena, z muzyką, z kulturą, z gościnnością, z dumą narodową i pięknem tradycji. Ale Kazachstan to także miejsce, w którym od pokoleń mieszkają przedstawiciele wielu narodowości. Wśród nich są również Polacy. I właśnie o nich będzie ten cykl. Na pierwszy rzut oka można zapytać, dlaczego radio prowadzone przez fanklub artysty kazachskiego ma zajmować się Polakami w Kazachstanie? Odpowiedź jest prosta. Posłuchając Dimasza, wielu z nas zaczęło interesować się nie tylko jego muzyką, ale także krajem, z którego pochodzi. Zaczęliśmy odkrywać Kazachstan, jego język, krajobrazy, tradycje, stroje, kuchnię, święta i historię. A kiedy patrzymy na Kazachstan uważniej, widzimy, że nie jest to kultura jednowymiarowa. To państwo ogromnych przestrzeni i wielkiej różnorodności. Przez wieki spotykały się tam drogi ludów koczowniczych, imperiów, przesiedleńców, zesłańców, uchodźców, robotników, żołnierzy, nauczycieli i artystów. W XX wieku Kazachstan stał się miejscem, do którego trafiały całe grupy narodowościowe przesiedlane przez władze sowieckie. Dla jednych był ojczyzną od pokoleń, dla innych miejscem przymusowego osiedlenia. Właśnie w tej skomplikowanej historii pojawiają się Polacy. Nie jako ciekawostka, nie jako przypis, ale jako społeczność, której losy mówią bardzo dużo zarówno o polskiej historii, jak i o historii Kazachstanu. Bo opowieść o Polakach w Kazachstanie jest opowieścią o pamięci, o utracie, o przetrwaniu, o języku, o rodzinie, o religii, o codzienności i w końcu o pytaniu, kim jestem, kiedy moja historia ma więcej niż jeden adres. Zacznijmy od obrazu Kazachstanu. To dziewiąte co do wielkości państwo świata. Kraj rozciągający się od Morza Kaspijskiego po Altaj. Od stepów północy po góry południa. Kraj, w którym nowoczesna Astana wyrasta z przestrzeni stepu, a Almaty zachowuje pamięć dawnej stolicy, położonej u podnóża gór. Ale Kazachstan to nie tylko geografia. To także mozaika ludzi. W opracowaniu Assel Sakimbekowej dotyczącym języka polskiego w Kazachstanie pojawia się ważna informacja. Kazachstan zamieszkują przedstawiciele około 130 narodowości. Najliczniejszą grupę stanowią Kazachowie. Bardzo liczną grupą są także Rosjanie. Ale obok nich żyją Ukraińcy, Niemcy, Tatarzy, Uzbecy, Ujgurzy, Koreańczycy, Białorusini i wiele innych społeczności. Wśród nich są również Polacy. Według danych, na które powołuje się Sakimbekowa, w 2021 roku narodowość polską deklarowało w Kazachstanie 29 169 osób. To zaledwie ułamek społeczeństwa, około 0,15% ludności kraju. Można by powiedzieć niewielka grupa. Ale liczby nie mówią wszystkiego. Czasem mała społeczność niesie w sobie wielką historię. W przypadku Polaków w Kazachstanie ta historia jest szczególnie gęsta. W jednym nazwisku potrafi się spotkać dawna Rzeczpospolita, Ukraina, Syberia, Kazachstan, Związek Radziecki, niepodległa Polska i współczesna Republika Kazachstanu. W jednej rodzinnej opowieści mogą pojawiać się deportacja, step, kołchoz, modlitwa po polsku, szkoła po rosyjsku,
późniejsza nauka polskiego w domu polskim i pytanie o repatriację. Dlatego w tej audycji nie będziemy mówić tylko o statystyce. Statystyka jest punktem wyjścia. Człowiek jest celem tej opowieści. Polacy w Kazachstanie nie są rozmieszczeni równomiernie. Największe ich skupiska znajdują się w północnej i centralnej części kraju. To ważne, bo właśnie tam prowadzą nas najczęściej rodzinne historie deportowanych. W danych przywołanych przez Sagimbekową pojawia się północ Kazachstanu, Karaganda, dawna stolica administracyjna Astana, przez pewien czas nazywana Nur-Sultanem, a także Almaty i okolice. Karaganda ma w tej historii szczególne znaczenie. To miasto i cały region kojarzą się z przemysłem, z trudną historią sowiecką, z łagrami, z pracą, ale także z silną obecnością polonijną. Tam działają organizacje polskie, tam rozwijały się inicjatywy edukacyjne, tam powstało pierwsze polskie przedszkole w Kazachstanie. Kokszetau, Pietropawłowsk, Pawłodar, Almaty, Astana. Te nazwy będą wracały w naszym cyklu. Nie jako punkty na mapie, ale jako miejsca pamięci i działania. Bo polskość w Kazachstanie nie istnieje w abstrakcji. Istnieje w konkretnych miastach, wsiach, domach, szkołach, bibliotekach i parafiach. Są też tak zwane polskie wsie, jak Pierwomajka czy Czkałowo. To miejsca, gdzie przez lata większość mieszkańców stanowili Polacy albo osoby polskiego pochodzenia. W takich miejscowościach pamięć o pochodzeniu miała inny charakter niż w wielkim mieście. Była bardziej wspólnotowa, codzienna, sąsiedzka. Człowiek wiedział, że obok mieszkają ludzie o podobnej historii. Ale nawet tam polskość nie zawsze oznaczała mówienie po polsku. To bardzo ważne. Wielu Polaków w Kazachstanie żyło i żyje na co dzień po rosyjsku. Wielu uczy się polskiego dopiero później. W szkole, na kursie, w organizacji polonijnej, czasem przed wyjazdem do Polski. Dlatego pytanie, gdzie mieszkają Polacy, szybko prowadzi do pytania głębszego. Kim są Polacy

kim jest Polak z Kazachstanu? Najprostsza odpowiedź brzmiałaby: osoba polskiego pochodzenia mieszkająca w Kazachstanie albo pochodząca z Kazachstanu. Ale taka definicja jest zbyt uboga. Nie oddaje tego, co w tej historii najważniejsze. Polak z Kazachstanu może być wnukiem ludzi deportowanych w 1936 roku. Może być potomkiem rodziny, która przez dziesięciolecia przechowywała pamięć o polskości, ale w domu mówiła głównie po rosyjsku. Może mieć polskie nazwisko, katolicką tradycję, wspomnienie babci modlącej się słowami zapamiętanymi z dzieciństwa, ale jednocześnie może czuć silny związek z Kazachstanem, bo tam się urodził, tam chodził do szkoły, tam ma groby bliskich i tam zna krajobraz dzieciństwa. Może być też osobą, która przyjechała do Polski w ramach repatriacji i nagle odkryła, że w kraju przodków również bywa traktowana jako ktoś obcy. Mówi z akcentem, nie zna wszystkich kodów kulturowych, nie ma takich samych doświadczeń jak Polacy wychowani w Polsce. A jednak nosi w sobie pamięć, przez którą Polska była obecna w rodzinie przez pokolenia. Może być wreszcie młodym człowiekiem, który dopiero odkrywa polskość. Uczy się języka, szuka dokumentów, pyta dziadków o historię. Przyjeżdża na studia do Polski albo zostaje w Kazachstanie i działa w organizacji polonijnej. Dlatego, kiedy mówimy Polacy w Kazachstanie, musimy uważać, aby nie przykładać jednej miary do wszystkich. To nie jest jednolita grupa. To wiele biografii. Są wśród nich ludzie mocno związani z Polską. Są tacy, którzy polskość traktują jako część rodzinnej pamięci. Są tacy, którzy ją dopiero odzyskują i tacy, którzy żyją na styku kilku światów. Właśnie dlatego podtytuł naszego cyklu brzmi Historia, pamięć, tożsamość. Historia odpowiada na pytanie, co się wydarzyło. Pamięć mówi, co z tej historii zostało w rodzinach. Tożsamość pyta, kim człowiek staje się pośród tych wszystkich dziedzictw. Dlaczego ta historia jest ważna dla nas w Polsce? Bo przez długi czas Polacy z Kazachstanu byli w polskiej świadomości obecni słabo albo fragmentarycznie. Kojarzonych czasem z deportacjami, czasem z repatriacją, czasem z hasłem Polacy na wschodzie. Ale rzadziej słuchano ich jako osobnej społeczności, z własnym doświadczeniem, z własną pamięcią i własnym sposobem przeżywania polskości. Aleksandra Gancarz w swojej publikacji pod tytułem Polacy z Kazachstanu – życie przed i po repatriacji zwraca uwagę, że jedną z przyczyn niezrozumienia repatriantów z Kazachstanu przez rodaków w Polsce jest brak wiedzy o ich przeszłości oraz stereotypowe wyobrażenia krajów postradzieckich. To bardzo ważne zdanie, bo pokazuje, że historia nie jest tylko historią. Ona wpływa na to, jak ludzie są przyjmowani, jak są rozumiani i czy potrafią zobaczyć w nich nie obcych, ale część większej polskiej opowieści. Polacy z Kazachstanu mogą mówić po rosyjsku. Mogą mieć inne doświadczenie szkoły, pracy, państwa, religii i wspólnoty. Mogą inaczej rozumieć słowo ojczyzna. Dla jednych ojczyzną jest Polska, kraj przodków, kraj marzony, kraj powrotu. Dla innych Kazachstan, kraj urodzenia, dzieciństwa i codziennego życia. Dla wielu oba te miejsca są ważne, choć każdy inaczej. To uczy nas pokory wobec pojęcia polskości. Polskość nie zawsze wygląda tak samo, nie zawsze brzmi tak samo, nie zawsze mówi płynną polszczyzną, czasem mówi po rosyjsku o polskiej babci. Czasem śpiewa kolędę z błędami, ale z ogromnym wzruszeniem. Czasem przechowuje nazwisko, które przez lata było powodem podejrzliwości. Czasem objawia się w pragnieniu, żeby dziecko nauczyło się języka, którego rodzice już nie znają.
Dla polskiego słuchacza to może być lekcja. Nie cała historia Polski wydarzyła się w granicach Polski. Część tej historii żyła właśnie na stepie.

Dla słuchacza Radia Dimasz ta historia ma jeszcze jeden wymiar. Dimasz bardzo często mówi o swojej ojczyźnie, o kulturze kazachskiej, o szacunku dla tradycji i o tym, że muzyka może łączyć ludzi ponad granicami. Jego głos stał się dla wielu z nas pierwszym mostem do Kazachstanu. Ale kiedy już przejdziemy przez ten most, zobaczymy, że po drugiej stronie jest nie tylko scena koncertowa i nie tylko współczesna popkultura. Jest cały kraj, złożony, wielowarstwowy, pełen historii. Poznając Polaków w Kazachstanie, poznajemy także Kazachstan jako przestrzeń spotkania. To nie znaczy, że była to zawsze przestrzeń łatwa. Przeciwnie. Wiele narodów trafiło tam wskutek przemocy politycznej, deportacji, represji i przymusowych przesiedleń. Ale z czasem w tej trudnej przestrzeni powstawały także relacje sąsiedzkie, przyjaźnie, wspólne życie, wzajemna pomoc. Polacy i Kazachowie nie mają jednej prostej historii. Mają historię spotkań w cieniu Imperium Rosyjskiego i Sowieckiego. Mają historię wspólnego cierpienia, ale też codziennego współistnienia. W polskich wspomnieniach zesłania nieraz pojawiają się Kazachowie jako ludzie, którzy sami doświadczyli przemocy systemu, biedy i głodu, a jednak potrafili dzielić się tym, co mieli. Oczywiście każda historia rodzinna jest inna, ale ten motyw wspólnego losu jest bardzo ważny. Dla fanów Dimasza może to być szczególnie poruszające, bo zainteresowanie artystą może prowadzić do zainteresowania jego krajem. A zainteresowanie krajem może prowadzić do odkrycia historii, w której jesteśmy obecni także my, Polacy.

Kiedy mówimy między Wisłą a stepem, nie chodzi tylko o poetycki obraz. Chodzi o realne napięcie obecne w wielu rodzinnych biografiach. Wisła oznacza Polskę, kraj przodków, język, historię, czasem marzenie o powrocie. Step oznacza Kazachstan, miejsce zesłania, ale także miejsce życia, pracy, dzieciństwa, sąsiedztwa i codzienności. Dla jednego pokolenia Polska mogła być wspomnieniem utraconego świata. Dla drugiego opowieścią rodziców, może już trochę odległą, przykrytą codziennością radzieckiej szkoły i pracy. Dla trzeciego pytaniem, które powraca przy okazji dokumentów, studiów, karty Polaka, repatriacji albo zwykłej ciekawości. Skąd właściwie jesteśmy? W takich rodzinach pamięć nie zawsze była zapisana w książkach. Czasem była zapisana w zakazanym albo półgłosem wypowiadanym nazwisku. Czasem w modlitwie. Czasem w tym, że ktoś na święta przygotowywał potrawę, której nazwy dziecko już nie rozumiało po polsku. Czasem w krótkim zdaniu babci: my byliśmy Polakami. Czasem w milczeniu, bo o deportacji długo nie mówiło się głośno. To jest bardzo ważne dla sposobu prowadzenia całego cyklu. Nie będziemy opowiadać tej historii tylko od strony dat i decyzji władz. Daty są potrzebne, ale nie wystarczą. Będziemy próbować zejść niżej, do domu, do stołu, do szkoły, do języka, do rodzinnego albumu. Bo właśnie tam wielka historia staje się ludzkim doświadczeniem. Polacy w Kazachstanie są więc dla nas nie tylko tematem historycznym. Są także lustrem, w którym możemy zobaczyć, jak skomplikowane bywa dziedzictwo. Jak wiele może przetrwać mimo utraty miejsca, języka i instytucji. I jak wiele zależy od tego, czy ktoś po latach zechce jeszcze zapytać, kim byli moi dziadkowie i dlaczego znaleźli się tak daleko od Polski. Zanim przejdziemy do kolejnych odcinków, warto zatrzymać się jeszcze przy kilku słowach, których będziemy używać. Pierwsze z nich to diaspora. Oznacza społeczność żyjącą poza ziemią pochodzenia, ale zachowującą jakiś związek z dawną ojczyzną, z pamięcią przodków, z językiem, religią albo kulturą. W przypadku Polaków w Kazachstanie to słowo jest bardzo przydatne, ale także wymagające. Bo ta diaspora nie powstała przede wszystkim z dobrowolnej emigracji za pracą czy lepszym życiem. W dużej mierze powstała z przymusu, z przesiedlenia, z decyzji politycznych podjętych daleko od zwykłych rodzin. Drugie słowo to Polonia. W Polsce często mówimy tak o Polakach żyjących za granicą. Ale również tutaj trzeba uważać. Polonia w Kazachstanie nie jest taka sama jak Polonia w Paryżu, Chicago, Londynie czy Berlinie. Tam często punktem wyjścia była migracja zarobkowa, polityczna albo edukacyjna. W Kazachstanie punktem wyjścia była najczęściej historia przymusu. To zmienia wszystko. Pamięć, stosunek do Polski, stosunek do miejsca zamieszkania, a nawet sposób przechowywania tradycji. Trzecie słowo to tożsamość. W codziennym języku brzmi ono czasem bardzo prosto. Kim jestem? Ale w życiu ludzi pogranicza odpowiedź rzadko jest prosta. Człowiek może być jednocześnie Polakiem z pochodzenia, Kazachstańczykiem z miejsca urodzenia, osobą rosyjskojęzyczną z wychowania, katolikiem z tradycji rodzinnej, obywatelem innego państwa, a później repatriantem w Polsce. Każda z tych warstw może być prawdziwa. Żadna nie musi unieważniać pozostałych. Dlatego w tym cyklu nie będziemy szukać prostych etykiet. Nie będziemy pytać, kto jest bardziej polski, a kto mniej. Nie będziemy mierzyć polskości wyłącznie znajomością języka, choć język jest oczywiście bardzo ważny. Nie będziemy też zakładać, że repatriacja zawsze jest szczęśliwym końcem,
a pozostanie w Kazachstanie zawsze oznacza utratę polskości. Życie jest bardziej skomplikowane. Będziemy raczej słuchać historii. Będziemy patrzeć, jak wielka polityka wchodziła do zwykłych domów, jak decyzje imperiów wpływały na nazwiska dzieci, język modlitwy, miejsce pochówku dziadków, wybór szkoły, a nawet na to, jak po latach ktoś odpowiadał na pytanie o narodowość. Warto też pamiętać, że Kazachstan nie jest w tej opowieści tylko tłem. To nie jest pusta przestrzeń, na którą przybyli Polacy. To kraj z własną historią, własnym doświadczeniem kolonizacji, sowietyzacji, głodu, represji i odrodzenia narodowego. Kazachowie również doświadczyli przemocy systemu. Dlatego opowieść o Polakach w Kazachstanie nie może być opowieścią przeciwko Kazachstanowi. Przeciwnie, może być sposobem lepszego zrozumienia, jak wiele historii spotkało się na tej samej ziemi. Taka perspektywa jest ważna szczególnie dla Radia Dimasz, bo jeśli muzyka Dimasza uczy nas czegoś poza zachwytem nad głosem, to może właśnie tego, że kultura jest spotkaniem, że można być dumnym ze swojego dziedzictwa, a jednocześnie ciekawym historii innych, że głos artysty może otworzyć drzwi do całego kraju, a za tymi drzwiami odnajdujemy także ślady własnej historii. Właśnie w takim duchu chcemy prowadzić ten cykl. Z szacunkiem dla Polski, z szacunkiem dla Kazachstanu i przede wszystkim z szacunkiem dla ludzi, którzy przez pokolenia żyli między Wisłą a stepem.

kolejnych odcinkach pójdziemy krok po kroku przez tę historię. Najpierw cofniemy się do czasów pierwszych polskich zesłańców, podróżników i badaczy. Zobaczymy, że Polacy trafiali na kazachski step już w XVIII i XIX wieku. Często jako ludzie ukarani przez historię, ale zarazem jako obserwatorzy i świadkowie świata, którego wcześniej nie znali. Potem zatrzymamy się przy roku 1936, jednej z najważniejszych dat w historii współczesnej polskiej diaspory w Kazachstanie. Opowiemy o deportacji, która nie była pojedynczym dramatem, lecz doświadczeniem całych rodzin i całych wsi. Następnie spróbujemy zobaczyć codzienność, bo po deportacji nie było końca historii. Było życie, praca, dom, dzieci, sąsiedzi, modlitwa, szkoła, język rosyjski, pamięć o polskości i stopniowe zakorzenienie w miejscu, którego nikt sobie nie wybrał. Osobny odcinek poświęcimy językowi. Będzie to opowieść o polszczyźnie utraconej, przechowanej, odzyskiwanej i uczonej na nowo. O tym, że język ojczysty nie zawsze jest językiem pierwszym. Czasem jest językiem, do którego człowiek wraca po latach. Potem zapytamy o tożsamość. Kim jestem? Jeśli moje nazwisko jest polskie, mój pierwszy język rosyjski, mój dom w Kazachstanie, a moja rodzinna pamięć prowadzi do Polski. Czy można mieć więcej niż jedną ojczyznę? Czy polskość może mieć kazachstański akcent? Na końcu porozmawiamy o repatriacji i współczesności. O pytaniu wracać czy zostać? O tym, co znaczy przyjechać do Polski, której często się wcześniej nie znało. I o tym, co dzieje się z tymi, którzy nadal mieszkają w Kazachstanie i tam pielęgnują polskość. Ten pierwszy odcinek jest tylko otwarciem drzwi. Za nimi jest historia trudna, czasem bolesna, ale nie wolno jej sprowadzać wyłącznie do cierpienia. Bo Polacy w Kazachstanie to nie tylko ofiary deportacji. To także rodziny, które przetrwały. To ludzie, którzy pracowali, budowali domy, zakładali rodziny, uczyli dzieci, modlili się, śpiewali, organizowali szkoły, biblioteki, stowarzyszenia, zespoły artystyczne. To społeczność, która przez dziesięciolecia żyła między pamięcią o Polsce a rzeczywistością Kazachstanu. W tej historii nie ma prostych odpowiedzi. Jest za to wiele ważnych pytań. Czy ojczyzna jest tam, gdzie urodził się człowiek, czy tam, skąd pochodzili jego przodkowie? Czy język, którego nie znamy od dzieciństwa, może nadal być językiem ojczystym? Czy pamięć rodzinna może przetrwać, jeśli nie ma państwa, szkoły i książek? Czy miejsce zesłania może stać się domem? Te pytania będą nam towarzyszyć przez cały cykl. Będziemy szukać odpowiedzi nie po to, by zamknąć tę historię w jednej formule, ale po to, by ją usłyszeć. Bo historia Polaków w Kazachstanie nie jest historią z marginesu. Jest częścią większej opowieści o Europie Środkowej, o Imperium Rosyjskim, o Związku Radzieckim, o Kazachstanie, o Polsce i o ludziach, którzy musieli budować swoją tożsamość w świecie przesuniętych granic. Między Wisłą a stepem jest ogromna odległość, ale są rodziny, dla których ta odległość stała się częścią życia. Są wspomnienia, które prowadzą z polskich wsi na ukraińskich ziemiach do kazachskich osad. Są nazwiska, które przetrwały zmianę państw, języków i systemów. Są dzieci i wnuki, które pytają dziś, kim były ich babcie i dziadkowie. Dlatego zaczynamy tę podróż. Nie jako wykład, nie jako zamkniętą lekcję historii, ale jako opowieść o Polakach na kazachskim stepie. O pamięci, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. O Kazachstanie wielu narodów. O Polsce,
obecnej daleko od Wisły. To był pierwszy odcinek cyklu Między Wisłą a Stepem, Polacy w Kazachstanie, historia, pamięć, tożsamość. W następnym odcinku cofniemy się do czasów pierwszych polskich zesłańców i podróżników. Zobaczymy step oczami ludzi, którzy trafili tam nie zawsze z własnej woli, ale zostawili po sobie świadectwa niezwykłego spotkania kultur. Mówił dla Was Artur Bartkowski. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Let's go. Come on. Let me go through. Are you ready? Show me.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
0: 谁

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

手的森森比肩着寒的或许比多多巴索拉的曼哈我的带我们的天对你爱的比肩

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.